0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakon Iluminatów. Iluminaci bawarscy, właściwie zakon Iluminatów od łacińskiego Illuminatus, oświecony, to istniejące przez krótki czas tajne stowarzyszenie mające na celu uczynienie zbędnym panowania ludzi nad ludźmi poprzez oświecenie i doskonalenie moralne. Zostało założone 1 maja 1776 roku przez Adama Weishaupta, filozofa i znawcę prawa kościelnego w Ingolstadt, i działało do jego zakazania w Bawarii w 1785. Wiele teorii spiskowych powtarza po dziś dzień, że iluminaci przetrwali zakaz działalności i stali się wyjątkowo potężną tajną organizacją, stojącą za wieloma zjawiskami negatywnie ocenianymi. Tak więc mieli oni wpłynąć m.in. na przykład na powstanie Stanów Zjednoczonych, co jednak ze względu na sekwencję czasową jest niemożliwe. W USA doszło w 1798 roku do prawdziwej paniki związanej z iluminatami. Purytańscy duchowni odnieśli spiskowe teorie do wewnętrznej politycznej sytuacji swojego kraju. Widzieli oni w partii demokratyczno-republikańskiej, a szczególnie w jej założycielu Thomasie Jeffersonie, najnowsze wcielenie iluminatów. Szczególnie popularna jest również teoria, że iluminaci posługują się tajnymi znakami i kodami oraz stosują ustalone symbole, które ujawniają ich istnienie wtajemniczonym oraz zaradnym symbolologom. Do tych symboli należy głównie tak zwane oko opatrzności umieszczone na najwyższym kamieniu niedokończonej piramidy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Morderstwa sprzed lat. Zawsze jestem pod wrażeniem, gdy czytam o tym, jak śledczy rozwiązali zagadkę morderstwa sprzed kilkudziesięciu lat. A gdyby tak, sprawa dotyczyła śmierci sprzed kilku tysiącleci? Ciało człowieka z Tolun zostało odnalezione w 1950 roku na bagnach przez dwóch braci. Mężczyźni byli przekonani, że jest to ofiara zabójstwa, o którym pisały gazety. Na miejsce wezwano policję, ale śledztwo potwierdziło, że człowiek ten został zabity ponad 2300 lat wcześniej. Jak przeczytamy we wcześniej wspomnianym atlasie osobliwości, mężczyzna z Tolund leżał w pozycji embrionalnej, z zamkniętymi oczami i spokojnym wyrazem twarzy. Zimna, pozbawiona tlenu ziemia na torfowisku doskonale zakonserwowała jego ciało. Zachowały się włosy, kilkudniowy zarost, rzęsy i paznokcie u stóp. Był nagi, tylko na głowie miał czapkę, a talię opasywał mu szeroki pas. Na szyi miał zaciśniętą pętlę. Najprawdopodobniej został powieszony jako ofiara rytualna. Niestety, w latach 50. nie wiedziano, jak obchodzić się z takimi znaleziskami, dlatego do dziś tylko głowa pozostaje w oryginalnym stanie. Resztę ciała zrekonstruowano. A to nie jedyna historia tego typu. Imieniem Oci zostały nazwane szczątki człowieka, który zmarł około 3300 lat przed naszą erą. Mężczyzna zmarł w wyniku ran odniesionych w walce z innymi ludźmi.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W 2018 roku meksykańskie władze dokonały rekordowego przejęcia 50 ton nielegalnych substancji. Była to jedna z największych dostaw w historii. Substancje zostały znalezione w podziemnym laboratorium górskim w stanie Sinaloa, znanym z produkcji nielegalnych substancji i notorycznych działań karteli. To duży cios dla organizacji przemytników, zwłaszcza kartelu Sinaloa, który jest uważany za głównego producenta tej substancji w Meksyku. Władze szacują, że skonfiskowane substancje miały wartość rynkową ponad 1 miliarda dolarów. Odkrycie to podkreśla trudności w zwalczaniu produkcji i przemytu nielegalnych substancji w Meksyku, który pozostaje głównym źródłem tych substancji w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Kraj od dawna zmaga się z przemocą związaną z nielegalnymi substancjami, korupcją i niestabilnością polityczną, a ostatnie przejęcia podkreślają konieczność ciągłych działań w celu rozwiązania tych problemów. Jedną z ciekawostek na temat przemytu nielegalnych substancji z Meksyku jest fakt, że kartele w ostatnim czasie często wykorzystują zwierzęta do transportu przez granicę. Przykładem może być przypadek z 2015 roku, kiedy to na granicy z USA został zatrzymany osioł, który przewoził na swoim grzbiecie 38 paczek substancji o wartości około 500 000 dolarów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Skamieniałości żółwi. Śląsk, wysypisko śmieci w Porębie, a w jego okolicach skamieniałości żółwi sprzed około 215 milionów lat. Zwierzęta pochodziły z triasu, czyli okresu, w którym na Ziemi dopiero zaczynały rozprzestrzeniać się dinozaury. Ciekawostką jest to, że w okresie, w którym występowały te zwierzęta na terenie Polski, nie były one niczym szczególnym. Wówczas na naszych terenach panował klimat podobny do tego, jaki jest w dzisiejszych Indiach, czyli stosunkowo sprzyjający żółwiom. Jednak nigdy wcześniej w Polsce nie znaleziono tak starych szczątków tych gadów. Znaleziska dokonano w roku 2016, a odnaleziony i skatalogowany gatunek otrzymał nazwę od miejscowości Porębie. Nazwano go Proterohersis porebensis.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Demon Core. Demon Core to nazwa nadana jednemu z najbardziej znanych kawałków Plutonu 239, który był podstawą dla dwóch najgroźniejszych incydentów krytyczności w historii nauki jądrowej. Rdzeń o średnicy zaledwie 89 mm był składnikiem trzeciego ładunku atomowego, który miał być użyty podczas konfliktu militarnego w latach 40. ubiegłego wieku. Jednak po zrzuceniu ładunków na Hiroshimę i Nagasaki konflikt dobiegł końca, a Demon Core nigdy nie został użyty do swojego pierwotnego celu. Zamiast tego stał się elementem licznych eksperymentów naukowych. Te eksperymenty doprowadziły do dwóch tragicznych incydentów. Demon Core to przykład na to, dlaczego nie powinno się dotykać pewnych materiałów bez odpowiednich środków ochrony. W przypadku Demon Core, chociaż fizycy byli świadomi niebezpieczeństw, to niestety niefortunne błędy w prowadzeniu eksperymentów doprowadziły do ekstremalnych konsekwencji. Ciekawostką jest to, że po tych dwóch incydentach Demon Core został ostatecznie przetopiony i użyty w innych testach atomowych. W ten sposób ten mały kawałek plutonu przyczynił się do rosnącego zrozumienia naukowego o potędze i niebezpieczeństwie energii jądrowej.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wolnomularstwo. Nazwa wolnomularstwa znaczy tyle, co wolne murarstwo. Słowo murarz i mularz były synonimami. To drugie słowo jednak wyszło z użycia. Początek pisanej i względnie pewnej historii wolnomularstwa wiąże się z epoką oświecenia. Istnieje jednak szereg wolnomularskich legend, które nadają historii wolnomularskiej romantyczności i starożytnego pochodzenia. Patronem masonerii jest Hiram Abiff, budowniczy świątyni Salomona. Wolnomularstwo nie jest jedną organizacją, lecz swoistym nurtem wyznającym pewne przekonania metafizyczne oraz dążącym do zmiany człowieka i społeczeństwa według zasad uznawanych przez masonów za ważne. Wolnomularstwo jest wewnętrznie bardzo zróżnicowane. Tworzą je zarówno organizacje umiarkowanie liberalne, mistyczno-ezoteryczne, jak i konserwatywno-tradycjonalistyczne. Nie można wskazać uznawanego przez wszystkich wolnomularzy kierowniczego centrum, choć istnieją wspólne fora, federacje, które jednak na ogół skupiają organizacje najbardziej do siebie zbliżone. Idee wolnomularskie wywarły silny wpływ na Konstytucję Stanów Zjednoczonych, francuską Deklarację Praw Człowieka i Obywatela i polską Konstytucję 3 maja, ponieważ ich sygnotariuszami i osobami ustalającymi tekst było wielu masonów. Masonami byli także wszyscy marszałkowie Napoleona I, wśród nich książę Józef Poniatowski. Byli nimi także m.in. prymasi Polski Gabriel Podolski i Michał Jerzy Poniatowski oraz twórca Konfederacji Targowickiej Stanisław Szczęsny-Potocki. Symbolika masonerii odwołuje się do budowania jako obowiązku i zadania masona, stąd symboliczne znaczenie mają instrumenty dawnych murarzy – węgielnica, kielnia, fartuch, pion i młotek. Jednocześnie mason uważa się za kamień, który wymaga obróbki i uszlachetnienia.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Lucia Zarate, Meksykanka, odnotowana w Księdze Rekordów Guinnessa jako najlżejsza osoba dorosła, u której dokonano pomiaru wagi ciała. W wieku 17 lat ważyła 2100 gram. Kobieta urodziła się w 1864 roku. W książce z 1876 roku opublikowanej przez Oxford University omówiono wizytę u Zarate złożoną przez kilku lekarzy, którzy nie mogli z pewnością zweryfikować, czy ma 12 lat, ale dzięki jej rozwojowi dentystycznemu mogli ustalić, że ma co najmniej 6 lat. Cierpiała na rzadką chorobę określaną w terminologii medycznej jako MOPD2, osteodysplastyczną karłowatość pierwotną Majewskiego typu drugiego. Była też pierwszym udokumentowanym przypadkiem tego schorzenia. Wzrost i waga, które osiągnęła w pierwszym roku życia, nie uległy większym zmianom przez całe jej życie. Lucia miała 51 cm wzrostu, a obwód jej łydki nie przekraczał 10 cm. Jednak kobieta cieszyła się dobrym zdrowiem. Oprócz ojczystego języka hiszpańskiego posługiwała się także w niewielkim stopniu angielskim. W 1881 roku udała się w podróż do Wielkiej Brytanii, gdzie została przyjęta na audiencję przez królową Wiktorię. Urządzone w domu rodzinnym Lucji w Campo Ala muzeum eksponuje rzeczy osobiste i pamiątki z jej występów.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Cześć moi kochani, z tej strony Kuba Długosz, audycja Winyl. Witam Was w ten poniedziałkowy wieczór. Mam nadzieję, że tamten tydzień, no i przede wszystkim weekend, był całkiem dla Was udany, tak jak ten tydzień też myślę, że będzie. Zaczynamy utworem Richard Bandy, zespół Ted Nemeth. No to co? Let's go!
2: W to wiem.

Za nami pierwszy utwór w dzisiejszej audycji, zespół Ted Nemeth, Richard Bandy. Jest to zespół pochodzący z Łodzi. Jakiś czas temu, z tego co śledzę, zespół zawiesił działalność, teraz niby wraca do koncertowania. Zobaczymy, jak to będzie. Brzmią fajnie, na pewno. A powiedzcie, co myślicie o tym, że zespół Hej się reaktywuje. Z jednej strony super wiadomość, z drugiej wiadomo, że jest to trochę skok na kasę. Z jednej strony, oczywiście. No, ja osobiście powiem, że jestem zadowolony, chętnie zobaczę ich w takim składzie. Szkoda, że bez Piotra Banacha, bo takie są słuchy, że Piotrka nie będzie. Natomiast ja wam puszczę teraz zespół Dutter. Kawałek nazywa się Youth. Relaks, relaks, relaks i wracamy za chwilę.

'cause most of us are bitter over someone. Setting fire to our

Zespół Daughter, kawałek Youth za nami. Fajny, klimatyczny numer, utrzymany w takiej dosyć nostalgicznej atmosferze. Myślę, że warto sobie sprawdzić właśnie ten zespół. Nazwa to Córka, tylko po angielsku. Tak sobie sprawdźcie, wpisując to w YouTube. Przed nami teraz troszkę polskiej muzyki. Polskiej dlatego, bo takiej bardziej polskiej, no bo starej. Starej polskiej, nie tej nowej polskiej, bo ta nowa Polska to jest taka wymieszana z tą zagraniczną i tak już nie wiem, czy Polska, czy nie Polska. Posłuchamy sobie teraz utworu Ciebie Chcę, zespół PRL, czyli Polski Rock'n'Roll i zespół Pudelsi Morrison. No to co? Klasyka gatunku. Za chwilkę się słyszymy.

No i jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że wczuliście się w tą bardziej polską muzykę, oczywiście żartuję. Słuchajcie, niedługo zbliża się, zew się budzi festiwal. Super emocje na pewno tam będą na was wszystkich czekały. Super dźwięki. Pudelsi przed chwilą lecieli, mieliście okazję usłyszeć w tym kawałku Maćka Maleńczuka. I Maćka też usłyszycie podczas festiwalu Zew się budzi z grupą Homo Twist się tam pojawi. Super gwiazda, super news. Na pewno to będzie fajne przeżycie. Pamiętajcie, 29 kwietnia do 1 maja Ustrzyki Dolne i zaczynamy grubą, naprawdę grubą imprezę muzyczną. Mam nadzieję, że pogoda tylko dopisze, bo na to wpływu nie mamy, chociaż ja słyszałem, że ktoś tam z redakcji całkiem niezłe ma układy u góry, więc na pewno będzie słonecznie. A my sobie puścimy teraz tak. Marilyn Manson, Slow Motion i numer Puma Blue, Moon Underwater. To co, do zaraz.

Za nami kolejne dwa utwory w dzisiejszej audycji. Jest to Marilyn Manson Slow Motion i Puma Blue Moon Underwater. Moi drodzy, mam teraz dla was taką ciekawostkę. Otóż zespół Motley Crue kłóci się ze sobą. Ja wiem, że chłopaki są generalnie rock'n'rollowcami, więc są trochę wywracane mają w głowie, ale Mickey Mars skarży się, że zespół gra z taśm i nie chce z nimi grać. A słuchajcie teraz, on jest najstarszy w zespole, a on chce grać live'y, a nie z taśmy. Ja się pytam, płacę takie pieniądze duże za bilet, a oni mi grają z taśmy? No to nieładnie, to nieładnie. Chłopaki, róbcie formę i grajcie wszystko na żywo, bo my chcemy na żywo, co nie? Na szczęście nie puścimy sobie dzisiaj Motley Crue, chociaż niektóre kawałki mają fajne, ale dzisiaj... Chociaż może bym wam puścił coś? Mam jeden taki ciekawy numer, chyba go zawrę dzisiaj na końcu audycji. No a my sobie wracamy. Current Joys, Kids, tak się nazywa utwór, oraz Mac DeMarco, Oda do Viceroyów. Viceroyów już nie ma, ale przerwę na papierosa, herbatę lub cokolwiek innego możecie sobie zrobić właśnie przy tych dwóch utworach. Słyszymy się za chwilę, no.

Za nami utwory Karen Joyce, Kids i Mac DeMarco, Oda do Viceroyów. Mam nadzieję, że przerwa, którą sobie zrobiliście, wyluzowała was troszkę, odpłynęliście, bo już zostajemy właśnie w takim klimacie do końca tej audycji. Moi drodzy, posłuchamy sobie utworu Kokoroko, Abuse Junction oraz Tommy Lee Home Sweet Home. A Tommy Lee to kto? No to właśnie perkusista zespołu Motley Crue, tylko w wykonaniu utworu z ich repertuaru, ale w wersji piano i w ogóle takiej barowo-romantycznej. To będzie piękne zamknięcie tej audycji, tak myślę. Z kolei Kokoroko to taka muzyka bardziej etniczna, bardziej nastawiona na budowanie opowieści dźwiękiem niż na taką piosenkowość. To będą dwa utwory, które dzisiaj zakończą tą audycję. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, że było przyjemnie. No i pamiętajcie, zróbcie sobie taki moment zawiechy, co było w tamtym tygodniu złego i dobrego, no i co w tym trzeba zrobić, żeby było lepiej. Mam nadzieję, że już to wiecie, czy się dowiecie. Kuba Długosz, audycja Winyl. No to co, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. No i co, mam nadzieję przede wszystkim, że te święta wielkanocne spędziliście jakoś nieźle. No, to co, trzymajcie się, cześć!

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Lobotomia.

Po co są tramwaje? Zapewne nie zastanawialiście się nigdy nad tym zjawiskiem, kląc na niepunktualność i czekając na ów tramwaj, albo wciskając się do lub wyciskając z jego gęstych czeluści. A tramwaje mają dla każdego miasta kolosalne znaczenie. Bez tramwajów nasze miasto wprawdzie mogłoby funkcjonować, ale zapewniam was, nie za długo. Takie Tokio na przykład. Niby Japończycy mali spryciarze, a takiej prostej rzeczy nie wiedzą, ale po kolei. Otóż tramwaje działają jako olbrzymi wentylator i są częścią składową wielkiego systemu klimatyzacyjnego miasta. Szybki ruch w wąskich kanionach ulic powoduje zawirowania powietrza zwane dalej wiatrem, który jest konieczny ze względu na spaliny autobusów, o czym zresztą za chwilę. Wyładowania na przewodach trakcyjnych mają na celu produkcję ozonu niezbędnego do odświeżania powietrza. Często też tramwaje zatrzymują się na przystankach i wachlują, czyli rozgarniają specjalnymi do tego celu skrzydłami zaskorupiałe w tym miejscu powietrze. A autobusy? Również trzeba na to spojrzeć głębiej, aby dostrzec, jak ważną i niezbędną rolę spełniają w życiu naszego miasta. Otóż działają na zasadzie termostatu i są w zasadzie tam, gdzie w danym momencie być powinny i ogrzewają powietrze. Ludzie, próbując jakoś sklasyfikować i oswoić to zjawisko, powymyślali tak zwane rozkłady jazdy i bardzo się złoszczą, jeżeli ich przewidywania w tychże się nie sprawdzają. Jest to zupełnie irracjonalne, bo to tak jakby się gniewać na pogodę, że nie stosuje się do wytycznych w prognozie. Natomiast produkt uboczny ogrzewania, spaliny, jest rozganiany i rozwiewany przez tramwaje. Tak więc widzicie, że MPK, czas rozszyfrować ten skrót, Miejskie Przedsiębiorstwo Klimatyzacyjne, jest organizacją najwyższej użyteczności. Tworem trochę dla nas tajemniczym poprzez niezrozumienie wszystkich zjawisk, ale absolutnie samowystarczalnym. My jesteśmy tylko pasożytami wykorzystującymi konstrukcję owych urządzeń grzewczo-wiatrowych i pewną określoność tras. A teraz wyobraźcie sobie skalę przedsięwzięcia pod tytułem Polska Klimatyzacja Państwowa. Te długie urządzenia grzewczo-wiejne przemierzające setki kilometrów naszego kraju.

fusy. Spośród wielu wróżek, ich plusów i minusów, była wróżka, co biegle wróżyła swaj fusów. Bardzo sobie ceniłem ten rodzaj przepowiedni. Usta wieszczbą zajęte, nie gadały bredni.

stajenka. Raz krowa Marianna śpiewała hosanna, a ciele jej wtórowało. Myśl miała kaleką święcone dać mleko, lecz jej się nie udało. Aż w całej oborze wołano: o Boże, zatkajcie tą głupią krowinę! I Bóg ich wysłuchał. Świętego pchnął ducha, święconą dał wołowinę.

La Voilante, mojej wróżce. Przedtem stawał na tyle daleko, by nie przekraczać magicznej granicy, za którą portierzy i ochroniarze tego świata robią się zaniepokojeni. Po przekroczeniu której podchodzą leniwym krokiem i patrząc z obrzydzeniem, każą odejść. Podchodzą rozluźnieni, bo nie stanowi zagrożenia. Psuje tylko estetykę. Nie pasuje do złoceń, purpury, do eleganckich futer i blasku biżuterii. A można i go bezkarnie uderzyć. Niektórzy robili sobie nawet z tego rozrywkę. Był kloszardem już od wielu lat. I nie przekraczałby tej magicznej granicy, gdyby nie La Voilante. Teraz już się nie bał i o dziwo wprawdzie nadal umiał szybko zniknąć, ale też i dotychczasową granicę przekraczał w niewyobrażalnie bezczelny sposób i nikt go nie dotknął. Teraz stał wyprostowany i patrzył w oczy przepięknych kobiet, patrzył na ich skrzące kolie, ażurowo przykrywające śmiałe dekolty, na diademy w fantazyjnych fryzurach, na pierścienie czy bransolety brzęczące na wiotkich przegubach i delikatnych dłoniach i uśmiechał się. Z pobłażaniem, wyrozumiale, z wyższością. Gniewne i zdumione spojrzenia mężczyzn gasił pogardą. Czy stać by ich było na to, co jego? A później znikał. Szedł przez miasto spokojnie, jak właściciel wielkiej plantacji między rzędami kukurydzy czy innej trzciny, patrząc na wszystkie dobra i luksusy tego świata, mimochodem dotykając Rolls-Royce'a i jednym spojrzeniem gasząc warkot psa w uniformie szofera. Taką dawało to siłę. Nie miał o tym pojęcia aż do tego płomiennego wieczoru, aż do tego pożaru. Pożaru, w którym bez śladu popiołu spłonęły wszystkie brylanty najbardziej ekskluzywnego jubilera w Paryżu, łącznie z La Voilante. Największym, najdroższym, najpiękniejszym brylantem na świecie. Tak mówiły oficjalne wersje. Oparzenia goiły się długo, ale warto było. Teraz, stojąc w zapuszczonym kwartale parszywej dzielnicy, był w stanie z jednego zabłąkanego okruszka neonowych świateł wypuścić całą eksplozję tęczy we wszystkie strony świata. A później całował namiętnie, acz z szacunkiem, zawijał w brudną chustkę i będąc panem tego świata, pobłażał wszelkim fanaberiom bogaczy.

biały koń. Od pewnego czasu chodziła po okolicy ni to plotka, ni to groza. Ludziom w ich szarym życiu potrzeba było choć odrobiny ekscytacji. A cóż się do tego lepiej nadaje niż egzotyczna plotka, czy jakaś miejska legenda, no choćby małomiasteczkowa? Okolica drżała. Rozognione emocjami powtarzane słowa rosły wykładniczo, zwielokrotniając się za każdym powtórzeniem. Jak zwykle byli tacy, którzy zarzekali się, że widzieli, gówno tam widzieli. Po prostu ludziom brakowało sensacji. Życie, które prowadzili, wydawało im się nudną egzystencją i wymyślali sobie baśniowe elementy, później wmawiając jeden drugiemu do tego stopnia, że sami zaczynają w to wierzyć. No bo proszę was, jak można wierzyć w taką bzdurę, że zawsze przy pełni księżyca, po całej okolicy, po błąkach i polach, po pustych dróżkach i drogach galopuje przepiękny biały koń? Kobiety wzdychały tęsknie, szepcząc sobie na ucho, czerwieniąc się i chichocząc. Mężczyźni opowiadali z zachwytem o jego wielkości, szybkości i takie tam poetyckie bajendy, jak to pędzi w swym szale, błyskając okiem z rozwianą grzywą, taki nieujarzmiony i dziki. Śmiałem się z tych gadek i pukałem w czoło, ale zbiorowa histeria zataczała coraz szersze kręgi. Coraz więcej poważnych skądinąd, sceptycznych i ostrożnych w sądach ludzi zaklinało się na wszystkie świętości. Organizowali grupy i czaili się po nocach, by go choć raz zobaczyć. Co i raz któraś z grup wracała, oczadziała ze szczęścia, paplając nieskładnie jeden przez drugiego. Życie całej okolicy zaczęło toczyć się od pełni do pełni. Długo nie dawałem ponieść się w fali zbiorowej histerii, ale zobaczyłem, że nawet już nie dyskutują o danej kwestii w kategoriach prawdy, a mój sceptycyzm traktują wyrozumiale i z pobłażeniem, jak ci, którzy dostąpili, więc wybaczają niedowiarkom. W końcu pomyślałem sobie, ach, niech tam, zobaczę i ja. Obalę ten ich idiotyczny mit, tą zbiorową autosugestię czy histerię. Byłem przytomny i sceptyczny. Nie było jakiejś reguły, konkretnych miejsc, w których pokazywał się najczęściej. Mógł być wszędzie i nieraz zdarzało się, że widziały go dwie, a nawet trzy grupy w odległych od siebie miejscach. Czasem mogło się zdawać, że lubi takie popisy i specjalnie stara się zaspokoić swoją publikę. Mój dom stał na uboczu. Zaraz za nim była rozległa, pagórkowata łąka, zagajnik i pole. I tak, przeplatane aż hen-hen. Noc była piękna. Księżyc lśnił hipnotycznie. Wciągnąłem

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wyspy Salomona. Wyspy Salomona to wyspiarski kraj znajdujący się nieopodal Australii. Ten egzotyczny archipelag jest znany z niesamowitej różnorodności kulturowej i przyrodniczej. Szczególnie polecam wam posłuchanie tradycyjnej muzyki religijnej. To naprawdę coś wyjątkowego. Toczyły się tu jedne z najbardziej zaciętych walk na Pacyfiku. Mogliśmy je zobaczyć m.in. w filmie Cienka Czerwona Linia. Niestety, pomimo upływu lat, niebezpieczne pozostałości po wojnie wciąż są zabójcze. Co jakiś czas ktoś trafia na nie wybuchy, co często kończy się tragedią. Wyspy Salomona są biednym krajem, dlatego rozwiązanie tego problemu bez pomocy z zewnątrz może być niemożliwe. I pora na ciekawostkę. Wielu mieszkańców archipelagu Wysp Salomona ma blond włosy pomimo ciemnego koloru skóry. Jak podaje Rzeczpospolita, dotychczas sądzono, że powodem tego zjawiska było krzyżowanie się tubylców z europejskimi żeglarzami i kupcami, którzy od XVII wieku odwiedzali wyspy, wzbogacając tubylczą ludność o swoje geny. Jednak najnowsze badania wykazały, że za ten kolor włosów odpowiada mutacja genu, która nie występuje poza oceanią, więc nie została odziedziczona po Europejczykach.

A jeśli pół roku tutaj trwa dzień, to i tak przyjdzie polarna noc. Trzeba będzie coś zjeść, będziesz musiał odpocząć.

nie rzucaj we mnie. Wkurwuj śnieżkami. W przeciwieństwie do ciebie ja pochodzę z Afryki.

Ah, ah, ah, ah, ah.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, z archiwum 4AD. Dziś mam zamiar przedstawić płytę grupy Klein of Zymox. Płyta datowana na 1 lipca 1985 roku, zatytułowana Klein of Zymox. Jest to debiutancki album studyjny tego holenderskiego zespołu, który reprezentuje styl tak zwany Dark Wave. Został wydany przez wytwórnię 4AD, o czym nie trzeba przypominać. Album został wyprodukowany przez współzałożyciela tej wytwórni, Ivo Watsa Russella, i nagrany w Palladium Studios w Edynburgu. Album porównywano do Joy Division i The Cure, a także wywołał szum w klubach. Recenzenci w kolejnych latach wyśmiewali album, twierdząc, że jest przestarzały i wtórny, ale tak naprawdę dokładnie odzwierciedla rodzący się wówczas gotycki styl z lodowatymi, pulsującymi klawiszami, przygnębiającym wokalem, chłodną, mechaniczną perkusją, ponurymi, eterycznymi gitarami i niezwykłymi, tajemniczymi tytułami piosenek. W 1985 roku Melody Maker opisał go jako nerwowy i genialny album od rozpostartych pól ognia z gitarami w Cry in the Wind i Stumble and Fall przez dreszcz pooczyszczający system, krwawy bas w Seventh Time. Zakres i głębia tego tajemniczego albumu nie wykluczają aroganckich hymnów electro dance, takich jak Stranger i A Day. Zymox nie unika też sentymentalizmu jak w No Human Can Drown. W tym samym roku magazyn Sounds nazwał album dziwnym i cudownym debiutem 4AD od czasu Dead Can Dance, z którym podpisano pierwszy kontrakt, szczególnie ulubionym jest A Day, który sugeruje tak wiele miejsc, oddaje koloryt uczuć i rozpaczy, że jest całkowicie inspirujący. Personel, w jakim płyta została nagrana: Ronnie Mornings, wokal, słowa, gitara, instrumenty klawiszowe, Anka Wolbert, wokal, teksty, klawisze, bas, Peter Nutten, wokal, teksty, klawisze. I oto te utwory, które się znajdują na tej płycie: A Day, No Words, Stumble and Fall, Cry in the Wind, Stranger, Equal Ways, Seventh Time, No Human Can Drown, Muskowiet, Mosquito. Klein of Zymox, rok 1985, płyta Klein of Zymox.

Dobry wieczór Państwu, jak co poniedziałek w Radio Odzew Super Mario Forte. To co słyszeliśmy przed chwilą to zespół z Anglii The Sorcerers z piosenką Elephant rok 2020. Na żadnym ich regularnym albumie tej piosenki nie znajdziemy, ona jest na takim składaku właśnie z tego roku. I w takich klimatach afrykańskich troszkę się dziś pokręcimy, ale nie wyłącznie. Następny zespół to The Budos Band z piosenką The Volcano Song z 2005 roku i to, jak wiemy, Nowojorczycy. Zapraszam.

To był Budos Band z Nowego Jorku. Jak zawsze się sprawdza, goszczą u nas dość regularnie. A teraz będzie zespół z Mali z wokalistą, pradziadkiem punk rocka, czyli będzie to Iggy Pop. Zespół nazywa się Songhoi Blues, a piosenka nosi tytuł Sahara, rok 2017. Posłuchajcie.

To był pradziadek punk rocka z malijskim zespołem Songhai Blues. A teraz perkusista, super perkusista z Izraela, nazywa się Amil Bressler. Piosenka nosi tytuł Afro Golden Line. To perkusista, który grał na całym świecie z wielkimi tego świata. W sumie można powiedzieć, że młody człowiek, bo rok 89 to rok jego urodzin, ale niekoniecznie to już taki znowu młodzieniec. Posłuchajmy tego ciemnoskórego obywatela świata, ale z Izraela.

To był sympatyczny Amir Bressler. A teraz zespół Savannah Funk z Włoch. Oni też już tu występowali, ale mało ich cały czas. I piosenka nosi tytuł Ganymede, rok 2020. Drugi to taki funk, rock, blues. Bardzo fajna rzecz, warto posłuchać.

A z Włoch niedaleko w sumie do Belgii posłuchamy René Costy. Ostatino Bass, tak nazywa się ta piosenka. Pochodzi z roku 2014. Cóż więcej? Trzeba posłuchać.

Przyjemne, prawda? Zatem z Belgii już całkiem blisko do Francji, więc posłuchamy takiego elektrofunku z zespołu Chlorine Free. A piosenka nosi tytuł Gutter Soul. Rok 2017 i tego roku 2017 dziś zdecydowanie u nas najwięcej. Widocznie dobry to rocznik, a wybór zupełnie przypadkowy, że to ten rok dziś wziął tutaj przewagę. Posłuchajmy Chlorine Free z Francji.

A teraz kolejny zespół ze Stanów Zjednoczonych, z Detroit, tak jak Iggy Pop, ale muzyka inna nieco i zestaw bardzo interesujący, bo są tutaj dwa basy i dwie perkusje, czyli zestaw raczej niestandardowy. Nazywają się Dirt Bombs, a piosenka nosi tytuł Living for the City. Rok 2001. Zapraszam.

To był The Dirt Bombs z Detroit. Teraz zespół z Australii. Tak się tutaj ułożyło. Rok 2018 dla odmiany. Zespół nosi nazwę Tag, a piosenka You Are Not Exceptional Man. Tak się to nazywa. Posłuchajcie.

To byli Australijczycy, a teraz znów wracamy na chwilę do Stanów Zjednoczonych, rok 2004. Lekka zmiana klimatu, będzie zespół Dub Narcotic Sound System z piosenką Riding Shotgun. To zupełnie inny klimat, elektroniczny. Nie zawsze grają tak komunikatywnie, czasem rzeczywiście jest bardzo ciężko i trzeba wprowadzić w naprawdę dobry klimat, żeby ich zrozumieć i może nawet docenić. Ale nieważne. Muzyki się słucha, a nie o niej rozmawia. Dub Narcotic Sound System ze Stanów Zjednoczonych, Riding Shotgun.

Tak, to był Dub Narcotic Sound System, a teraz będzie Japonia. Do Japonii zaglądamy naprawdę rzadko, ale nie można mi zarzucić tego, że w ogóle nic nie wiemy, co tam się dzieje i co oni tam wyprawiają. Były różne klimaty, były big bandy, było afro, był różnego rodzaju jazz. Japoński teraz będzie taki specjalista, nazywa się Yuta Mori, albo Mori Yuta, jak kto woli. Piosenka Thread Drive to w zasadzie nie piosenka. Koleś robi muzykę do japońskich filmów i seriali. To, co teraz usłyszymy, to rzecz świeża, rok 2025, czyli rok bieżący. Posłuchajmy zatem Yuta Moriego albo Moriego Yuty. Zapraszam.

to jeszcze przeniesiemy się do Skandynawii. Na koniec zespół z Danii, zespół Himmelrum z piosenką Gal i rok 2017, a jakże. Czyli dziś byliśmy w roku 2017 już trzykrotnie, teraz czwarty raz na 12 piosenek. Myślę, że to dość dużo. I dobrnęliśmy do końca, jak to zwykle bywa. Za tydzień, drodzy Państwo, będziemy kontynuować tę zabawę, którą kontynuujemy od już dość dawna. Podobne klimaty, dużo funky, troszkę jazzu. Pojawią się zespoły, w zasadzie jeden z Polski. Moje odkrycie niedawne, aczkolwiek płyta z roku 2021. Nie powiem, kto to jest. Posłuchacie za tydzień. Myślę, że może się podobać. Nie jest to zespół dość znany i popularny, aczkolwiek z Warszawy. Trio z Warszawy. Żegnam się z Państwem. Zapraszam do słuchania za tydzień o tej samej porze. Tak jak rzekłem, będzie podobnie. Nie zawiedziecie się. Dobrego wieczoru, dobrej nocy, dobrego tygodnia. Życzę Państwu dobranoc.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W foodkorcie pewnego centrum handlowego ławki celowo zostały pochylone, tak aby zniechęcić gości do zbyt długiego siedzenia. Według badań pochylenie siedziska o około 15 stopni skraca czas siedzenia o nawet 25%, a zatem można obsłużyć o 25% więcej klientów.

0: Dziękuję bardzo. Ta piosenka była specjalnie dla skutecznych naszych.
1: Wojtek otworzył właśnie nową knajpę, ale kurwa w Pucku, to jest daleko od Gdańska, ja pierdolę. Pojechałbym tam zobaczyć, jakie daje karluchy.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Andrzej Poniedzielski mówił, że nie chce mi się za bardzo październiczyć. To teraz sobie popaździerniczmy razem. Jest 16:30.

Czuć, że przygrzewa to jednak jest dobrze, chyba nie? Cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek, w sensie od słońca, bo chciałem coś powiedzieć innego, ale no, takie coś na początku, że tak powiem, października, przełom września, no, anomalie zdarzają się także i te dobre, więc cieszmy się z tego póki możemy, bo i także wśród tych nowych wydawnictw, które mam przed wami do zaprezentowania, też jest warto tym samym na co czekać było, a jest jeden taki gość, na którego no czekać było chyba trzeba dosyć dłużej, chociaż no pewnego momentu chyba też miał jakąś dłuższą przerwę w karierze, chociaż nie wiadomo, czy coś jeszcze po drodze nagrywał. To The Age of Everything autorstwa Johna Gomara się ukazało. Bardzo przyjemny, powiedziałbym, gitarowy album. Nadworny kompozytor The Smiths całkowicie postanowił coś od siebie dać takiego konkretnego i przyjemnego, a zarazem pełnego, że tak powiem, sensu. Co w kompozycjach jest jego, że tak powiem, anormalnym, chociaż w zasadzie mówiąc, no, większość piosenek The Smiths autorstwa Mara jest przede wszystkim pięknie skomponowana, bo to świetny gitarzysta jest, czego dowodem będzie utwór Spin, który zabrzmi, a sobie potem też poleci Ophelia, której dawno, to znaczy zbierałem się z samym zagraniem tego na antenie Radia Odzew, ale to był kawałek ograny przez inne stacje, więc dopiero teraz w dniu płyty mogę bez żadnego grzechu Guilty Free kompletnie wam zaprezentować. Tak więc słuchamy.

Czyżby to były dobre piosenki? Tak. Czyżby to byłby album roku? Nie wiem, bo dopiero co w środę nagrywam tą audycję i już wydaje mi się, że to jest naprawdę świetny album, który w pierwszej dziesiątce by się na pewno znalazł. Johnny Ma, The Age of Everything we fragmentach, przedtem oczywiście Spin, no i teraz Opilia. Chciałoby się powiedzieć, że takich smaczków na pewno dzisiaj będzie więcej z tego prostego względu, że niektórzy starzy wyjadacze rocka typu tam Johnny Marr, czy też nawet Bono wymyślają sobie nowe koncepcje, czy też recyklingują stare, bo jeśli za chwilę usłyszycie zwiastun nowego albumu zespołu U2, jakim jest Carnival de Luz, czy też La Luz, który wydany zostanie w listopadzie, to na pewno spojrzycie się za siebie i pomyślicie sobie, że ja to gdzieś w końcu chyba słyszałem.

To brzmi jak Vertigo 2.0, a nawet 3.0. Silencio z nadchodzącej płyty YouTube. Skoro jednak, można by powiedzieć, wywołaliśmy wilka z lasu i doskonale się można było popatrzeć za siebie, że jednak, no, tutaj pewien recykling nastąpił, to wróćmy sobie jak za dawnych lat i posłuchajmy oryginału.

Jej! Ja miałem dokończyć Zabano, ale jednak nie wyszło. No to wspominałem, że jednak ten eksperyment myślowy, który wam chciałem zaserwować, wymknął się spod kontroli. Miejmy nadzieję, że cała reszta nowego albumu Carnaval de Luz, czy La Luz, będzie o wiele lepsza i może chłopcy się jakoś lepiej postarają. Co innego może o sobie powiedzieć zespół The Pineapple Thief, bo oni mają zamiar wypuścić nową płytę, prawdopodobnie chyba w przyszłym tygodniu, chociaż nie wiem, nie sprawdzałem konkretnie daty, ale no gdzieś tak chyba pomiędzy 8 a 9 października powinno coś być. Jednak podszedł mi z tej ich nowej płyty całkiem dosyć rzeźki i dosyć niełatwy kawałek, jakim jest God Knows.

Włoch czy do Niemiec, bo zapomniałem jednak skąd ten zespół pochodzi. Mianowicie chodzi o Graf, ale nie o Van der Graf Generator, tylko po prostu o sam Graf. Taki w czystej postaci mocno czarno rock'n'rollowy, czy nawet taki mocno pogańsko-metalowy zespół, który nieźle tym samym garze i wypuścił swój album, z którego pochodzi właśnie ten oto w pełni mówiący o sobie wiele niż wokalista śpiewający tytuł. As the Cursed Moon Cast Its Unholy Light, czyli przeklęty księżyc błyszczy swoim nieświętym światłem.

chrupie tymi gitarami do samego końca. Call of the Blood zespołu Graf, który poniekąd chyba pochodzi z Włoch, bo sama wytwórnia wydająca ichże pochodzi oczywiście z Katanii we Włoszech, więc wszystko się na pewno zgadza. No to teraz będzie też ostra łupanka, ale taka powiedzmy, no techno-metalowa, nie wiedząc właściwie, czy zniesiecie to wszystko, chociaż zespół This Simulator na pewno wielu fanom, że tak powiem, ta nazwa mówi i ich nowy album brzmi właśnie między innymi tak.

W sensie Artifice the Souls, to właśnie zdradziłem tutaj przed chwilą datę, nazwę tegoż albumu This Simulator. Chciałem powiedzieć tylko, że właśnie a propos technometalu, chciałem powiedzieć, że chodzi tu o łamane brzmienia, czy też riffy gitarowe, które jednak się mocno ze sobą spięły w tym utworze Eloid, który jest właśnie z tejże najnowszej płyty Artifice Dissolves. Ci panowie pochodzą z Montrealu, więc troszeczkę takiego, no, rasowego kanadyjskiego, że tak powiem, akcentu francuskiego można było usłyszeć w tymże utworze. No i jest to przyjemna propozycja, też także ze względu na to, że 20 Buck Spin sama, że tak powiem, wytwórnia ich wydaje, więc koniecznie warto ich ogarnąć na Bandcampie, nie tyle, że odgadnąć ich brzmienia, czy w ogóle grają tech metal, czy technometal. W ogóle to chyba jest jedno z moich ulubionych neologizmów, z których chyba będę często korzystał. Teraz chciałbym zwrócić uwagę na zespół Kingdom of Giants, który wydaje swój album Our Super. Nie można byłoby powiedzieć o nich zbyt wiele z tego prostego względu, że grają porządny metalcore, chociaż mi się tylko może tak wydawać, a wam na pewno po usłyszeniu Rhine z ich tejże najnowszej płyty może się wydawać zupełnie inaczej, chociaż no tutaj mój język nie jest w stanie tego wysłowić tak za bardzo.

Z Jackson pochodzą ci panowie Kingdom of Giants i R-Super, chciałem powiedzieć, nie R-Super, tylko R-Super, pisane przez U-S-U-R-P-E-R. Na pewno bym w jakiś sposób zwyciężył w pewnym sensie konkurs ortograficzny, czy nawet tak zwane Spelling Bee gdzieś w Stanach, gdybym tylko miał 13 lat, ale jakoś mi się do tego do tej pory nie paliło. Nawet jeśli chodzi o dyktanda, Boże, ja wielokrotnie w tych dyktandach często przegrywałem. I chyba robię to nadal. Pozdrawiam tutaj Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie i panią Kasię. Będzie wiedziała, o co chodzi. Także teraz odrobina historii. Musimy się spiąć, bo to trochę czasu zostało. The Police wydało 3 października, właśnie w tym dniu 1980 roku, swój jeden z najsławniejszych albumów, jakim jest Zenyatta Mondetta. I z tegoż wyjąłem dla was początek samego albumu, który jest bardzo, że tak powiem, charakterystyczny. Miałem znaleźć wersję taką bardziej z lat 80., w której to jest taki powolny, że tak powiem, dosyć przyjemny klimat, ale nie udało mi się jej znaleźć, w której to cały zespół z Coplandem i Stewartem i też z Summersami śpiewają tak powoli. Don't stand so close to me. Więc musicie się nacieszyć wersją, którą wybrałem dla was, Synchronicity, wersją koncertową przede wszystkim. No i też tak samo będzie dosyć przyjemna. The Police oczywiście teraz w Narcyście.

Ależ to esencja de polis. No, w miarę mówiąc, tak, dziękujemy oczywiście Sting. Miarę mówiąc, to jest, że tak powiem, jedno z tych koncertowych nagrań, w których to czuje się tą atmosferę bardziej taką, no, intymną, przyjemną, chociaż no z drugiej strony chciałoby się znaleźć w tym tysięcznym tłumie, które skanduje oczywiście Don't Stand So Close To Me, czy też no parę innych utworów du, du, du, da, da, da, na pewno. No i no ten, te marzenie jednak w pewnym sensie mogłyby się kiedyś ziścić, chociaż nie jestem z tamtej epoki. Cóż, to teraz przechodzimy do czegoś, co można byłoby połączyć ze sobą kolor pomarańczowy z samym Kazikiem, no i też z kultem, bo październik jest ważną porą dla samego kultu z prostego względu, że są pomarańczowe trasy i tak dalej z tym związane, bo 1 października 25 lat temu został wydany album Salon Recreativo, na którym ukazał się jeden chyba z moim zdaniem głośnych, chociaż o tyle ważnych utworów z tego prostego względu, że ukazał się ten album tuż po zamachach 11 września na World Trade Center i z tego prostego względu troszeczkę on namieszał, jeśli chodzi o parodyzowanie muzyki takiej folkowo-popowej. Tutaj Goles Orkiestra się tu kłania, ale z prostego względu tutaj się trochę zapętlam. Chciałem powiedzieć, że jednak bardzo lubię ten kawałek z tej płyty, mimo tego, że to jest singiel, z którego bardziej można być dumnym niż z całej reszty płyty. Brooklińska Rada Żydów.

Niby to klezmer, ale z duszą. Kasik Staszewski, kult z pomarańczowej płyty Salon Recreativo. Jak już mówiłem, niezbyt takiej lubianej wśród fanów kultu, ale jednak warto sobie ją przeboleć, żeby bardziej posłuchać. Tymczasem powoli zmierzamy do końca i chciałbym wam powiedzieć, że będę miał jakiś ciekawy wywiad do zrobienia z bardzo ciekawą osobą, ale jeszcze się z nią umawiam i nie wiem, czy będę mógł ją tenże album zrobić. Nie album, tylko wywiad. Matko jedyna, mi się to wszystko tak miesza, a czuję się, jakby już mi dopamina schodziła z tegoż procesu, że tak powiem, tworzenia samego programu. Chodzi o to, że będę miał ciekawy wywiad do zrobienia gdzieś w przyszłym tygodniu i być może, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to na pewno Narcysta będzie, jeśli nie, to dam sobie z tym wszystkim spokój i wam też do jakiegoś czasu. Tymczasem chciałbym wam podziękować za to, że byliście ze mną do końca, a tam pachołek i oczywiście chciałbym jeszcze zaprezentować mój też taki mały guilty pleasure, jeśli chodzi o tą płytę Salon Recreativo, czyli najbardziej chciany bandyta w Polsce. Piosenka o pewnym bandycie, który jest widziany dobrze na salonach i dobrze się ma. Czyżby to nawiązanie polityczne? No, szukajcie, a znajdziecie, chciałem powiedzieć. No, mi się wszystko plącze. Dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia. Dużo tych przesterów z tego prostego względu, chyba że tego, no z prostego względu już muszę się zamknąć. Bajow, do usłyszenia.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Studio One prezentuje. Witam wszystkich. Władysław Bałtycki. Dziś płyta z roku 1967. Zespół się nazywa The Gaylights. Płyta nazywa się Soul Beat. Niedoskonały, ale mimo wszystko świetny album Rocksteady. Ma wszystkie znane i kochane cechy Rocksteady. Porywający groove z klawiszami, smakowitą linię basową, pełne duszy harmonie wokalne. I wszystkie ogólne koncepty jamańskiej muzyki, które sprawiają, że kraj ten jest nieustającym źródłem doskonałych płyt, zwłaszcza prawych tekstów. Występuje przed latami 80. homofobią i jawną mizoginią. Zawiera nawet pozytywną akceptację kobiecej seksualności, którą zresztą widziałem gdzie indziej w muzyce z tej epoki i regionu, ale zawsze jest to miłe w muzyce lat 60., biorąc pod uwagę epidemię seksizmu i mizoginii w większości utworów, nawet dzisiaj, a zwłaszcza wcześniej. Jeśli lubisz Rocksteady z końca lat 60., to na pewno ci się spodoba. To świetny przykład stylu, pomimo wad, o których jakimś cudem zapomniałem wspomnieć, co wyjaśniałoby, dlaczego album jest po prostu bardzo dobry, a nie epokowy, fantastyczny, genialny. Jestem pewien, że i tak nie powiedziałem niczego pożytecznego, gdybym trzymał się któregokolwiek z moich planów. Dobra, kończę już, posłuchajmy sobie muzyki. Peculiar Man, How Can I Go On, Red Rose, The Soul Beat, I am free, love me with all your heart, walk the proud land, simple way of living, wait on me, you are living now, go away, she cried. The Gaylights, Soul Beat, rok 1967.
2: Where you going with that money in your hand?
3: I've got money, Marvin's and Joe.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Paliwo z alg. Ponieważ algi zwykle składają się z wielu różnych związków, mogą być wykorzystywane jako biopaliwo w różnych procesach. Ogólnie dziedzinę paliw z alg można podzielić na cztery kategorie: biodiesel, biogaz, bioetanol oraz biowodór. W porównaniu z innymi paliwami ta alternatywa ma tę zaletę, że plon podczas uprawy jest znacznie wyższy. Na przykład produktywność mikroalg przewyższa wydajność rzepaku 15-krotnie. Jako zaletę wymienia się również fakt, że kultury alg wychwytują i utrwalają emisję CO2. Pozytywne jest też to, że uprawa alg nie wymaga gruntów ornych, jednak zapotrzebowanie na miejsce, energię i koszty operacyjne są bardzo wysokie. Mimo to wiele korporacji w nie inwestuje.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam serdecznie, Władysław Bałtycki na żywo. Dziś mam zamiar przedstawić płytę zespołu Portishead, wydaną w listopadzie 1998 roku, zatytułowaną Roseland New York City Live. To album koncertowy wydany nakładem Go Discs i London Records. W tym samym roku ukazał się zapis wideokoncertu w formacie PAL, a 4 lata później wersja DVD. Wszystkie utwory na płycie zostały nagrane na żywo w Roseland Ballroom w Nowym Jorku 24 lipca w 1997 roku, oprócz utworu Sour Times, nagranego podczas koncertu w Warfield w San Francisco w kwietniu 1998 i utworu Roads, zarejestrowanego podczas występu grupy na Quart Festival w Kristiansand 3 lipca w 1998 roku. Odkąd zacząłem słuchać Portishead, stopniowo zapoznawałem się z ich dyskografią. Zacząłem od Dummy, jak pewnie większość. Zakochałem się w kilku utworach, głównie w Glory Box, żeby być uczciwym, ale album jako całość nie zapadł mi w pamięć. Kilka miesięcy później przesłuchałem go ponownie i tym samym na nowo odkryłem, że po kilku latach odsłuchu stał się jednym z moich ulubionych albumów. Podobne wrażenia miałem z albumem Portishead, zatytułowanym po prostu The Isle of the Day, który stopniowo stał się niemal tak przyjemny jak ich debiutancki album. Ponieważ album koncertowy zawiera najlepsze elementy obu albumów, dla mnie z pewnością nie może być niczym innym niż świetny. A nagrania koncertowe dają o wiele więcej niż tylko stworzenie listy największych przebojów. Odtworzenie utworów zawierających ogromną różnorodność sampli instrumentalnych z udziałem prawdziwej orkiestry na żywo to spełnienie marzeń każdego artysty trip-hopowego. To naprawdę tworzy odmienne brzmienie i atmosferę, dzięki której utwory koncertowe nabierają własnej formy w porównaniu ze studyjnymi wersjami. Oczywiście to właśnie występy sprawiają, że album koncertowy jest tak energiczny i pełen energii. Chociaż album koncertowy jest nagraną częścią wydarzenia, wyraźnie widać, jak bardzo sytuacja ta wydobyła niesamowity wokal Beth Gibbons. Samo usłyszenie wibrato i mocy w jej głosie pod koniec Sour Times powinno wystarczyć, by zrozumieć, jak występ na żywo może tworzyć tak nieopisane chwile. Podsumowując, jest to święto fantastycznych dzieł Portishead stworzonych w tak niezapomnianym okresie kariery zespołu. Jedyne, czego brakuje tutaj na tym albumie, to chyba Andy Knight. Ku mojemu miłemu zaskoczeniu utwór ten znalazł się jednak na 25-leciu wydania winylowego, więc teraz nie mam już żadnych zastrzeżeń. Oto spis utworów, które są zawarte na tej płycie. Humming, Cowboys, All Mine, Mysterons, Only You, Half Day Closing, Over, Glory Box, Sour Times, Roads i na koniec Strangers. Portishead, rok 1998, Roseland, New York City Live.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Onitsha, Nigeria. Najbardziej zanieczyszczone miasto na świecie. Liczba mieszkańców miasta w granicach administracyjnych podczas spisu powszechnego w 2006 roku wynosiła 262 tysiące. Jednak cała aglomeracja liczy ponad 7 milionów, co czyni ją jedną z największych w Afryce. W mieście znajdują się katedry katolicka i anglikańska oraz seminarium nauczycielskie dla kobiet i osiedle trędowatych. Miasto zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia jako najbardziej zanieczyszczone miasto na świecie. Źródła zanieczyszczenia obejmują burze piaskowe, gazy emitowane przez pojazdy, wszystkie rodzaje spalania oraz działalność przemysłową, taką jak produkcja cementu, budownictwo, górnictwo i hutnictwo. To miasto jest rażąco zanieczyszczone nie tylko pod względem jakości powietrza, ale także stałych odpadów, które zaśmiecają ulice, blokując odpływy i zanieczyszczając wodę dookoła. Bez ani jednego kosza na śmieci w zasięgu wzroku sterty nieuregulowanych wysypisk śmieci zajmują pobocza dróg i rogi ulic. Nie ma danych na temat tego, jak na zdrowie mieszkańców wpływa sytuacja, ponieważ opieka zdrowotna w tym regionie praktycznie nie istnieje. Mieszkańcy są pozostawieni sami sobie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Para mieszkająca w kanale. Miguel Restrepo mieszka w opuszczonym kanale z żoną i ich psem od około 30 lat. I choć niektórym ten okres może wydawać się przesadnie długi, to małżeństwo przeprowadziło gruntowne remonty, aby uczynić tą przestrzeń nadającą się do zamieszkania. Udogodnienia, które udało im się zapakować w to miejsce, są imponujące, biorąc pod uwagę małe wymiary pomieszczenia. Ma tylko 3 metry szerokości, 2 metry głębokości i 1,5 metra wysokości. Miguel i jego żona Maria zainstalowali kuchenkę, wentylator i łóżko. Mają nawet telewizor. Mają prąd, oświetlenie oraz ogrzewanie. Mają nawet futrzastego przyjaciela, Blacky, który pilnuje ich domu podczas ich nieobecności.

Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na wybiórczą listę przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Dziś mam zamiar przedstawić notowanie numer 764 z dnia 20 września 1996 roku. Co ciekawe, to notowanie listy przebojów trójki prowadził Grzegorz Miecługow. No i teraz tak, co my tu mamy? Wszystkich utworów jest 53, z czego 20 polskich, zagranicznych 33. W topie głównym 30 utworów, 12 polskich, 18 zagranicznych, 3 nowości, 15 wzlotów, 13 spadków, 2 pozycje bez zmian. W poczekalni mamy 23 utwory, 8 polskich, 15 zagranicznych, 3 nowości, 0 powrotów. Multipozycje, czyli ex aequo, to pozycje 38, 45 i 46. No to przechodzimy w takim razie. Wybieramy sobie, jak w ulęgałkach, z tych 53 utworów, co bardziej wartościowe, żeby przypomnieć sobie. Rozpoczynamy oczywiście od poczekalni. Miejsce 50. Nowość Michael Jackson. Utwór Stranger in Moscow. Na miejscu

49. Nowość The Axel Boys Quartet, piosenka Dub I Dub. Przechodzimy dalej. Na miejscu 48. Nowość Phil Collins, utwór Dance Into The Light. Przechodzimy do miejsca 47. i tu mamy awans o dwie pozycje. Grupa R.E.M. w utworze Ebow The Letter. No to posłuchajmy sobie na początek tego utworu.

No to już jesteśmy. Oczywiście im starsza lista, to tym więcej potworków. No niestety prawda jest taka, że ta muzyka na liście przebojów niestety wcale się nie polepszała. Ale dobra, wybieramy, tak jak powiedziałem, w ulęgałkach. Miejsce 46, ex aequo, dwa utwory, Sheryl Crow, It Makes You Happy, awans o dwie pozycje, oraz awans o cztery pozycje, Agnieszka Maciąg, Zatrzymaj czas. Agnieszka Maciąg, to jest dopiero kobieta, która zrobiła super karierę w tym kraju, a mianowicie zaczynała od modelingu, potem stała się muzą i zaczęła nagrywać piosenki, nie będę się wypowiadał na temat, jakie to są piosenki, a teraz pisze książki. Ona wie dokładnie, jak żyć, co trzeba robić, żeby być szczęśliwym, etc. No popatrzcie się, taką mamy światłą osobę w naszym kraju. Na miejscu 45, awans o cztery pozycje, Flash in the Pan i utwór Lights in the Night. Ja nie wiem, jakim cudem się ten utwór zapodział w roku 96, ponieważ jest to utwór z początku lat 80. Ale znakomicie, bo ja ten kawałek uwielbiam. Jeszcze dodam, że na tym samym miejscu 45 mamy grupę Big Day w utworze Inni, tak jak tydzień wcześniej, ta sama pozycja. Ale my posłuchamy sobie Flash in the Pan, Lights in the Night. Totalnie klimatyczny utwór.

It's easy to believe. Lights in the night.

Przed nami teraz cała plejada utworów, które niestety musimy pominąć, bo są takie, jakie są. Na miejscu 44 spada go 4 pozycje, Toni Braxton i utwór You're Making Me High. Cieszymy się z tego wszyscy. Na miejscu 43 awans o 2 pozycje, Eros Ramazzotti, Stella Gemela. I też przechodzimy do miejsca 42, na którym znajduje się, po spadku o 4 pozycje, znajduje się Andrzej Krzywy. Chcemy tańczyć, tak nazywa się ten utwór. Andrzej Krzywy, który zaczynał od zespołu Dub i tam dawał sobie całkiem radę i to wszystko pasowało. Potem popełnił muzyczne faux pas i związał się z zespołem Demono. To była makabra, ale z tej makabry nie wyszedł nawet próbując solowej kariery, bo to dalej było Demono. Na miejscu 41 spadek o 4 pozycje, Mariah Carey, utwór Forever. Potem na miejscu 40 spadek o 1 pozycję, Spice Girls i utwór Wanna Be. Nie namówicie mnie. I dochodzimy do miejsca 39, awans o 7 pozycji, IRL, utwór Ameryka. On wtedy na tej liście znalazł się w zremiksowanej wersji, ale ta zremiksowana wersja jest taka sobie, umówmy się. Ktoś chciał w 96 roku zabłysnąć i zrobić coś nowoczesnego, ale to nie zawsze się udaje. Czasem wychodzi bokiem i to właśnie też wyszło bokiem. Dlatego my posłuchamy sobie wcześniejszej wersji IRL Ameryka.

IRL w roku 96 to już też było takie podzwonne dla tego zespołu. Ten zespół nigdy nie odzyskał świetności, o ile w ogóle wtedy istniał jeszcze. Wydaje mi się, że już było po wszystkiemu. Z początku lat 80., połowa lat 80., czerwona płyta to naprawdę dobra rzecz. Przechodzimy do miejsca 38. To dwa utwory. Tanita Tikaram i utwór And I Think of You, A Penso a Te. Awans o 5 pozycji, a na miejscu tym samym miejscu, ale spadek o 5 pozycji, Vanessa Williams i Where Do We Go From Here. Miejsce 37, awans o 10 pozycji, Orchestra Maneuvers in the Dark, czyli w skrócie OMD, w utworze Walking on the Milky Way. Ten zespół, ja już mówiłem, miał swoją świetność w pierwszej połowie lat 80. A potem to już odgrzewane kotlety. Na miejscu 36 awans o 6 pozycji ONA. Krzyczę, jestem. I tego utworu teraz posłuchamy.

Wydobywamy się teraz na powierzchnię. Kończymy poczekalnię. Na miejscu 35 awans o 6 pozycji. 3T w gościnnie Michael Jackson w utworze Why. Straszny sment. Straszny sment ten utwór. Smutas jak stąd do Gdańska. Potem na miejscu 34 awans o 4 pozycje Lady Punk i utwór Czy czujesz jak? Ja już powiedziałem, Lady Punk skończyło się dla mnie z pierwszą płytą. Na miejscu 33 awans o 11 pozycji Grzegorz z Ciechowa, utwór Piejo kury piejo. Oczywiście chodzi o Grzegorza Ciechowskiego, aka obywatel GC. I ja do tej piosenki, w ogóle do tej płyty całej, podchodziłem bardzo sceptycznie, ponieważ do tej pory tak uważam. Pan Grzegorz z Ciechowa wykorzystał moment fascynacji naszej publiczności, naszych rodaków, jedną grupą, która przyjechała bodajże do Sopotu właśnie wtedy. Ta grupa nazywała się Deep Forest, taka muzyka świata. I oni tam wplatali wszystkie sytuacje amazońskie, czyli rytmy Indian, no, tak powiedziałem, muzyka świata. Pan Grzegorz próbował, wyszło mu to całkiem fajnie, wpleść w tą muzykę i w elektronikę polską, polski folk. Jedni mogą mówić, że jest to takie sobie, drudzy, że się zachwycali. Ja do tego podszedłem jako ciekawostka. Do tej pory mam sentyment, ja sobie nawet tą płytę wtedy kupiłem. Już jej nie mam, to nie wiem, co się z nią stało. Ale Grzegorz z Ciechowa, Pijo, kury, pijo, to jest okej. Za chwilę tego posłuchamy, ale jeszcze powiem, skończę tą poczekalnię. Na miejscu 32 awans o 2 pozycje, formacja nieżywych schabów i utwór Gołe baby. I tak jak mówiłem, schaby skończyły się dla mnie z pierwszą płytą. A miejsce 31, Morten Harkert i Spanish Steps, awans o 1 pozycję. My słuchamy Grzegorza z Ciechowa.

No to witajcie wszyscy w pierwszej 30 w topie głównym. Tu tych takich kawałków wołającego pomsty do nieba będzie mniej. Na pewno. Na miejscu 30 nowość George Michael Spinning the Wheel. Ja zawsze powtarzam, że George Michael to jest artysta przez duże A. Więc teraz sobie posłuchajmy Jorgosa Michalisa, George'a Michaela w utworze Spinning the Wheel.

Na miejscu 29, ale zanim to powiem, to jeszcze przypomnę, że słuchacie wybiórczej listy przebojów trójki, czyli Powrót do przeszłości. Prowadzę ja, Władysław Bałtycki. I ogłaszam miejsce 29, które się odbyło 20 września 1996 roku podczas 764 notowania listy przebojów. Na miejscu 29 spada go jedną pozycję od 4 tygodni na liście. Graża T. Utwór Świerszcze. Jezu. Graża T. Graża T to pani, która się nazywa Grażyna Trela. Ona niestety zamoczyła swoje paluszki w muzyce. No, pomijmy to milczeniem. Na miejscu 28. Jezu, Bryan Adams, spadek o 10 pozycji, Let's Make a Night to Remember, 6 tygodni na liście. Kanada wciąż przeprasza za Bryana Adamsa. Na miejscu 27 spadek o 12 pozycji, Susan Vega, utwór Caramel, 9 tygodni na liście. Susan Vega od swojego debiutu, gdzie tam śpiewała My Name is Luca, to ona już nie wylansowała nigdy takiego przeboju, ale nigdy nie zeszła poniżej pewnego poziomu. Dalej ten poziom jest utrzymywany, te piosenki naprawdę są dobre, ale nie już takie przebojowe. Na miejscu 26 nowość Celine Dion, utwór The Power of the Dream. Ale my przejdziemy do miejsca 25, to też nowość Alanis Morissette i utwór Head Over Feet. Ja pamiętam Alanis Morissette, bo to jest Kanadyjka z Montrealu. Ona występowała na początku lat 90. pod pseudonimem Alanis i miała takie niezbyt wyszukane przeboje dyskotekowe wręcz, można powiedzieć. Wyglądała tak, jak wyglądała, nie wyglądała na rockową panią. Potem nagle metamorfoza, ktoś wpadł na pomysł, że Alanis już nie będzie Alanis, tylko dodamy jej nazwisko Morissette, i to było chyba dobre, bo ona nagrała naprawdę dobrą płytę i to się sprzedało i ludziom się spodobało. Słuchamy teraz właśnie dwóch piosenek. Najpierw Susan Vega i Caramel, a potem Alanis Morissette, Head Over Feet. Jeszcze potem będzie też Alanis.

Na miejscu 24. Awans o 6 pozycji od 5 tygodni na liście Eddie Reader w utworze Town Without Pity. Potem przechodzimy do miejsca 23. Awans o 4 pozycje, utwór Tina Turner, Missing You, 2 tygodnie na liście. Z Tiną Turner to ja naprawdę miałem problem, bo to jest taka sytuacja, że to była zacna i szacowna artystka, ale niestety problem jest taki, że ona fajne rzeczy miała z Ike'em Turnerem, ze swoim mężem. Potem ta płyta, którą jej popularność odżyła i wybuchła z początku lat 80., w pierwszej połowie lat 80., tam było Private Dancer i te wszystkie sprawy zajechane totalnie przez radio, nie przemawiały do mnie, bo to już była taka mieszanka poporokowa. I to jest też tutaj takie smęty. Ona najlepsza była w tym takim, z tym rockowym zacięciem, czego potem jej brakowało. Na pewno nie brakowało jej małżonka, ale brakowało jej tego rockowego zacięcia. Na miejscu 22. awans o 4 pozycje The Cranberries, Free to Decide, od 5 tygodni na liście. Posłuchajmy sobie dwóch utworów Eddie Reader i utwór Town Without Pity, a potem The Cranberries w utworze Free to Decide.

No i jesteśmy z powrotem na miejscu 21 naszej listy przebojów z 96 roku. Od 8 tygodni się znajduje jedna piosenka. Tu spadek o dwie pozycje, Grzegorz Turnał, Natężenie świadomości. No, rockowe to nie jest, dlatego przechodzimy do miejsca 20. Spadek o 3 pozycje, 15 tygodni na liście. Ponownie Celine Dion, Because You Loved Me. Bardzo się cieszymy z tego tytułu i przechodzimy do miejsca 19.

Laskowska nie nagrała już nigdy lepszej płyty od tej swojej debiutanckiej. Ten kawałek jest tego dowodem. Zaraz posłuchacie. Na miejscu 17 awans o 4 pozycje od 5 tygodni na liście Various Monks Ten Sen. Ja nie wiem, czy już tam Kasia Stankiewicz śpiewała, czy jeszcze Lipnicka, czy może jakaś inna pani. W każdym razie to jest na zespół piosenka nie dla nas. My się w tym nie znajdujemy. Za to na miejscu 16 spadek o 6 pozycji od 15 tygodni na liście Metallica. Nareszcie coś mocniejszego i utwór Until It Slips. Posłuchamy sobie dwóch utworów. Justyna Steczkowska, oko za oko, słowo za słowo, a potem mocniej uderzymy. Metallica, Until It Slips.

Wybiórcza lista przebojów, Władysław Bałtycki, wybiórcza lista przebojów Trójki, powrót do przeszłości. Notowanie numer 764 z 20 września 96. Przechodzimy na miejsca 15. Awans o 9 pozycji od 2 tygodni na liście Kasia Kowalska. Coś optymistycznego. Tak jak mówiłem tydzień temu, Kasia Kowalska nagrała bardzo fajną debiutancką płytę, a później coś pękło i zaczęły się jęki, zawodzenia i się skończyło. Na miejscu 14 spadek o 6 pozycji od 11 tygodni na liście grupa Fugees, Killing Me Softly. Trampolina dla kariery Lauryn Hill. Utwór, cover, bardzo popularny swego czasu, rozpopularyzował go film Łowca Jeleni, między innymi tam chłopaki w Billard Clubie sobie śpiewali. Tą piosenkę tu w nowej aranżacji wyszło im to tipe stopę znakomicie. Na miejscu 13 spadek o 2 pozycje od 2 tygodni na liście Nena Sherry, utwór Woman. Nena Sherry, moim zdaniem mocno niedoceniona artystka, która chyba ma już w tym momencie swoje najlepsze lata za sobą, ale wtedy naprawdę, abstrahując już od urody, muzycznie miała coś do powiedzenia. Posłuchajmy sobie właśnie tych dwóch utworów. Fugees, Killing Me Softly, a potem Nena Sherry i Woman.

Dobre to było. Dobre. A teraz mam taki utwór. Może to nie jest rockowy utwór, na miejscu 11. Awans o jedną pozycję od 9 tygodni na liście. Ci panowie też mieli, przemknęli jak meteor przez listy przebojów, przez... Jeszcze wtedy nie było YouTube'a, ani tych środków medialnych takich dostępnych jak teraz, ale zaznaczyli swoją obecność w mediach. Telewizja, radio. Traperzy z nad Wisły. Mocno satyryczna, mocno satyryczny projekt. Jakże tęsknimy teraz za tego typu mocno satyrycznymi rzeczami. No niestety pozostały nam te kulawe kabarety. Nie mówię, że wszystkie, ale niestety 99% to jest totalna kupa z tymi kabaretami. Z satyrą u nas nie najlepiej w tym kraju, tak samo jak z edukacją muzyczną, co zresztą widać po tej liście, ile kawałków trzeba odrzucić. Dobra, my sobie posłuchamy tego utworu właśnie teraz. Traperzy z nad Wisły, taki ze mnie Maxi Kaos, taki ze mnie Maxi Kaos.

0: dawna w czasach raczej łatwo o grubasa. Łysy, stary, sztuczna szczęka, szkła jak dwa od piwa dynka.
1: Wtedy ja do akcji wkraczam, swoim wdziękiem je uraczam. Żeby były w siódmym niebie, zawsze daję wszystko siebie, ale tylko jeden raz.

0: zawsze sam.
1: Jedna zagraniczna wdowa powiedziała:
2: Mistalowa, jeśli będziesz moim chłopem, gniazdko ci wymoszczę złotem.
0: Ale dla mnie monogamia nudna jest do wyżygania. Źródłem prawdziwej kobiety coraz nowsze są kobiety, ale tylko jeden raz.

No i jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Pierwszą dziesiątkę, czyli miejsce dziesiąte, awans o 3 pozycje od 6 tygodni na liście, grupa Queen i utwór Let Me Live. Nie mogę się przełamać do tego Queenu już takiego późniejszego, lata 90. To jednak jest takie coś, co ja nie akceptuję. Tak samo miejsce 9. Tutaj spadek o 2 pozycje od 7 tygodni na liście. Sting, I Was Brought to My Senses. Pierwsze 2 płyty solowe Stinga jak najbardziej, ze wskazaniem na pierwszą, a potem to już jest takie, proszę ja was, makabreski są po prostu. Na szczęście mamy miejsce 8. Tu spadek o 2 pozycje od 16 tygodni na liście. I na tym miejscu Kasia Nosowska, utwór Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. To jest jej pierwszej solowej płyty, Puk Puk, bardzo dobra. Ona już taka trip-hopowa ta płyta. Można powiedzieć, że Kasia Nosowska takim prekursorem trip-hopu w Polsce była. I ta piosenka w ogóle zaistniała na filmie... Jezu, jak się ten film nazywał, no widzicie. I... Ja sobie zaraz przypomnę. I ona tam zaistniała. Na miejscu 7, awans o 9 pozycji, od 10 tygodni na liście, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. Nagrali taki utwór, to jest temat z filmu Mission Impossible. Nowa wersja, jakże dobra i do tej pory buja się po wszystkich nośnikach muzycznych. Posłuchajmy sobie. Kasia Nosowska, Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, a potem Adam Clayton i Larry Mullen Jr. W temacie wiodącym z filmu Mission Impossible.

No i wiem, jak się nazywał ten utwór. Boże, ten film, Gry uliczne. Gry uliczne, film różno oparty na przypadku Stanisława Piasa, który został zabity z końcem lat 70. w Krakowie przez służby bezpieczeństwa. I tamten, ta piosenka, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, tam królowała. Dobra, przechodzimy teraz do miejsca szóstego. Spadek o dwie pozycje, od 17 tygodni na liście, Warius Manks, Orła Cień. No to teraz wiem, kto już tam śpiewał. Kasia Stankiewicz śpiewała, ale Orła Cień jakby zniknął, bo przechodzimy do miejsca piątego. Tutaj status quo, jak tydzień wcześniej, od 16 tygodni na liście, Alanis Morissette w utworze Ironic. To dobry utwór. Bardzo fajny teledysk, zapadający w pamięć. Ona w tym samochodzie. Cztery one. Cztery Alanis Morissette. I śpiewają do siebie. Na miejscu czwartym spadek o dwie pozycje. Od 14 tygodni na liście Tina Turner w utworze On Silent Wings. No ja myślałem, że to może, bo ja już nie kojarzę po tytułach tych utworów, że to może coś więcej ikry. Nie. Dalej się smęcą, dalej płyną. Lecą. Nie wiem. Odlatują. Dlatego przechodzimy do miejsca trzeciego. Od 13 tygodni na liście. Awans o 6 pozycji. Ciągnik i grupa Blenders. To chyba największy przebój tego zespołu. Aczkolwiek oni jeszcze mieli parę takich numerów, nawet mocno kontrowersyjnych. Ale ten chyba mi się najbardziej podoba. Posłuchajmy sobie właśnie dwóch utworów, zanim przejdziemy do dwójki, która będzie na szczycie. Posłuchajmy sobie Alanis Morissette, utwór Ironic, a potem właśnie Blenders i utwór Ciągnik.

No to już jesteśmy, bo będziemy puszczać ostatni utwór. No i znowu jest sytuacja jak w zeszłym tygodniu. Na początku jest taki utwór, że się go, no to ręce i nogi uginają. Dobra, zacznijmy od miejsca drugiego. Awans o jedną pozycję. Od 10 tygodni na liście Big Cyc, utwór Macumba. Nie jest to jakiś górnolotny utwór, ale no okej, okay, są pewne konwencje zachowane. Może teraz ten utwór ma troszeczkę inną wymowę. My wtedy w połowie lat 90. bardzo chętnie przyjmowaliśmy wszystkich innych ludzi o innym kolorze skóry do tego kraju i nie było jakby specjalnego problemu, oczywiście poza paroma wyjątkami i rzucaniem bananów na murawę piłkarską. Teraz to jest coś, jakaś makabreska. Bąkiewicz i te wszystko, cała banda Bąkiewicza, kretynów zbolałych. No to teraz widzicie, co się dzieje. Ale na miejscu pierwszym, i to jest większy problem, tak jak tydzień wcześniej, od 9 tygodni na liście Urszula w utworze Niebo dla Ciebie. Nie jest to konik na biegunach, ale to jest takie złe i niedobre. Ja mówiłem właśnie o tym guście muzycznym Polaków, nie o edukacji muzycznej Polaków, o Polakach, którzy nie są wyedukowani muzycznie, bo nie jesteśmy. Pink Floyd, Urszula, Beatlesi, tak, to znamy. Genesis, o. To są zespoły dla Polaków. Dlatego niestety fani Urszuli muszą obejść się smakiem, nie usłyszą, bo my zatrzymujemy się na miejscu drugim i posłuchamy sobie na koniec Big Ceca w utworze Macumba. To jest dobry kawałek sprzed 30 prawie lat. Jakże aktualny chyba do dzisiaj. Lekko prześmiewczy. Dobra, słyszymy się za tydzień i będzie już rok 1997. Ja się żegnam, to była wybiórcza lista przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Ja jestem Władysław Bałtycki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Krakowskie mamuty. Mamuty były to zwierzęta z rzędu trąbowców, które wymarły około 10 tysięcy lat temu. Dzieliły one schyłek swojego istnienia z początkiem istnienia gatunku ludzkiego. I do niedawna trwały spory na temat tego, czy nasi przodkowie rzeczywiście na nie polowali. Spory trwały, dopóki nie znaleziono na to konkretnych dowodów, a niepodważalne dowody znaleziono w lutym 2018 roku na kościach mamutów odnalezionych w Krakowie. Do tej pory wśród kości mamutów i innych zwierząt znalezionych przy skupisku szczątków zwierzęcych z Małopolski archeolodzy odkryli kilkaset fragmentów ostrzy kamiennych. Jedno z nich było wbite bezpośrednio w kość pochodzącą z mamuta. Mamuty pojawiły się w Europie około 500 tysięcy lat temu. Ich najmłodsze szczątki z terenu Polski mają około 13 tysięcy lat. Szczątki, o których mówimy, pochodzą ze stanowiska archeologicznego odkrytego w 1967 roku w Krakowie w rejonie ulicy Wlastmila Hoffmana, niedaleko kopca Kościuszki. Prace przy tym stanowisku trwają do dzisiaj. Znaleziono już tam szczątki co najmniej 110 mamutów. Zdaniem naukowców, okolica, gdzie odkrywane są kości, była idealna do przygotowywania na mamuty zasadzek.

0: Teraz było super. To jeszcze raz odpalę. Justin, jeszcze raz odpalę.
1: Launch of the heads. Ready? Go!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cicada 3301. Jest to tajemnicza organizacja, o której po raz pierwszy usłyszano 4 stycznia 2012 roku poprzez umieszczonego przez nią na portalu 4chan obrazka z tajemniczą wiadomością. Witajcie, szukamy wysoce inteligentnych jednostek. Aby je znaleźć, stworzyliśmy specjalny test. W tym obrazie została ukryta wiadomość. Znajdź ją, a trafisz na drogę, która w końcu skieruje cię do nas. Nie możemy się doczekać spotkania z tymi kilkoma, którzy przebędą całą tą drogę. Powodzenia! Użytkownicy, którym udało się rozwiązać poszczególne zagadki, natrafiali na kolejne. Z czasem zadania stawały się coraz trudniejsze. Pojawiały się w nich liczby pierwsze, cyfry majów, szesnastkowy system liczbowy oraz linki do różnych stron. W różnych miastach na świecie można było znaleźć plakat z logo organizacji i kodem QR, po którego zeskanowaniu internauci natrafiali na kolejną zagadkę. Niektórzy wywnioskowali, że jest to dowód na to, że Cicada 3301 jest organizacją o zasięgu globalnym. Samo zdjęcie cykady nawiązywało do milczenia owiec Thomasa Harrisa, z czym związana była jedna z zagadek. Kolejne zagadki publikowane były 4 stycznia 2013 oraz 4 stycznia 2014. Redakcja gazety The Washington Post umieściła zagadki Cicada 3301 na liście 5 najbardziej niesamowitych i nierozwiązanych zagadek internetu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W PRL-u oficjalnie nie istniało zjawisko bezrobocia rejestrowanego. Każdy miał zapewniony etat i otrzymywał wynagrodzenie za przychodzenie do pracy. Jednakże ta sytuacja była w dużym stopniu fikcją. W rzeczywistości istniało tak zwane bezrobocie ukryte, czyli sytuacja, w której ludzie byli zatrudnieni, ale ich praca była bezproduktywna, bezsensowna i nie miała ekonomicznego uzasadnienia. Po transformacji ustrojowej w 1989 roku, gdy zmieniły się warunki rynkowe, nie można było już utrzymywać tej fikcji. W 1990 roku liczba bezrobotnych wzrosła do ponad miliona, a w kolejnych latach jeszcze bardziej się zwiększyła. Wiele osób, szczególnie na wsiach, które dotąd żyły z pracy w państwowych gospodarstwach rolnych, zostało skazanych na nędzę i bezrobocie. Ciekawostką jest, że w PRL-u, aby maskować bezrobocie, stosowano różne metody. Jedną z nich było masowe wysyłanie pracowników na wcześniejsze emerytury lub przyznawanie rent z powodu podejrzania przewlekłych bólów. W 1989 roku mieliśmy 6,7 miliona emerytów i rencistów, a ta liczba później wzrosła do 9,5 miliona. To pokazuje, jak bardzo system był wykorzystywany do ukrywania prawdziwej sytuacji na rynku pracy. W PRL-u panowało przekonanie, że każdy ma pracę i że bezrobocie nie istnieje. Jednakże rzeczywistość była znacznie bardziej skomplikowana, a praca często była tylko iluzją.

z najbardziej oryginalnych, oldschoolowych zespołów, którego kariera zakończyła się razem z samobójstwem Branta. W czasie swojej działalności nagrali 4 płyty. W ostatnich latach muzycy Torment znowu zaczęli koncertować, a nieżyjącego Simona Branta zastępuje Andy Candle, który jest m.in. gitarzystą w Mad Scene. Posłuchacie utworów Head-Driven Sinner i The Source z płyty Cyclops Carnival i utworu Torment z płyty Three's a Crowd.

Kolejnym zespołem, który wywarł bardzo duży wpływ na rozwijającą się scenę psychobilly, jest Demented Are Go. Jego historia zaczęła się w roku 1982 w Cardiff i trwa do dzisiaj. Wydali 8 płyt studyjnych. Parę lat temu grali w Krakowie. Polecą utwory Rubber Rock, pierwszy utwór wydany Demented Are Go ze składanki Hell's Bent on Rocking oraz utwory I Was Born on a Busted Hymen i Vibrate z płyty In Sickness and Health.

A teraz zespół Long Tall Texans, który od 1984 roku gra mieszankę rockabilly, psychobilly i ska. Ich koncerty to czysta zabawa, a kontrabasista Mark Carew zawsze gra entuzjastycznie uśmiechnięty od ucha do ucha. Posłuchacie kolejno Long Tall Texan, Rockin' Crazy i What Part of Fuck You Don't You Understand?

Coffin Nails to zespół z Reading, założony przez wokalistę i gitarzystę znanego jako Humongous. Grają bardzo energicznie i z dużym poczuciem humoru. Posłuchacie utworów Let's Wreck, Please Little Woman i Psycho Disease.

0: Cheers, thanks a lot. I still can't hear you.
1: Duży wpływ na rozwój sceny miał też zespół Crewmen. Ich nagrania mają wyjątkowy charakter, nie do pomylenia z nikim innym. Wydali 6 płyt, ostatnią w 2019 roku. Ich pierwszy wokalista, Mark Cole, po odejściu z Crewmen założył własny, bardzo ciekawy projekt Mad Dog Cole. Posłuchacie utworów Bus Stop z płyty Adventures of Crewmen, It's a Scene z płyty Sweet Dreams i I'm Not Dead z płyty Into the Tomb.

Frantic Flintstones to zespół założony w drugiej połowie lat 80. Jeden z najbardziej płodnych zespołów. Wydali 16 płyt długogrających, a ich utwory znalazły się na niezliczonej ilości składanek. Posłuchacie utworów Bedrock i Speed Kills.

A teraz posłuchacie zespołu Skico, założonego w Londynie w 1985 roku. Jak sami usłyszycie, Skico bardzo mocno przesuwa psychobilly w stronę punka. Wydali 5 płyt. Posłuchacie utworów z ich pierwszej płyty Psychomania, tytułowego utworu Psychomania i Witching Hour.

0: 1989 roku swoją pierwszą płytę wydał zespół The Griswolds, którego wszyscy członkowie na wzór Ramonesów przyjęli nazwisko Griswold. Nadal koncertują, chociaż nie ominęły ich wielokrotne zmiany składu. Kilka lat temu zagrali koncert w Krakowie. Poleci ich utwór Psycho Tendencies.
1: Wish I'd wait, you left me all alone.

0: It's Farthing Baby!
1: Był to przegląd najważniejszych zespołów z początków Psychobilly. Oczywiście wybór subiektywny. Kolejna audycja będzie poświęcona temu, jak Psychobilly rozwijało się poza Wielką Brytanią, czyli Psycho Attack Over Europe.